tkła do uczucia, je dumani ruce. Daj lampadu rozule, nam ta umogampa. Dolce d'impesta, miła tu berte, per chien li seguli in la una posugia. Un cielo e lu guantu, rosule asbucia.